0: moto haujui au bila berezira yebi
1: itwa na mama tukatwa ni koko parking owo moto haujui akanuya tutu tulanga mama mama sasa itwa litwa gende fwe
0: eh